0: si ali na blagajni kina Cineplex Koper. Kapris Retro.
1: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
0: Tu je Kapris Millennium.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Kapris je zakon.

0: Janice Play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.